0: 遵守行为道德准则、竞赛规则以及世界技能大赛的价值理念。宣誓人于娜。
1: 请爱尔兰专家代表宣誓。
2: Declan Barrett from Ireland, please take your oath.
3: In annum, nasana hola galair, galamid, gomeamid, corum, agus neve clienta, agus goleivamid, and codetic, agus umper. Rilica and convartish, agus lucana, world skills. Inricus, curuma, agus tre arcot. If you're sparade, world skills. Oath taker, Declan Barrett.
1: 请墨西哥专家代表宣誓。
2: David Israel Coronado Tovar from Mexico, please take your oath.
4: En el nombre de todos los competidores, prometo competir justamente respetando y acogiendo el código ética y conducta, el reglamento de competencia y los valores de WorldSkills, todo dentro del verdadero espíritu de WorldSkills. Oath taker, David Israel Coronado Tovar.
1: 请波兰专家代表宣誓。
2: Iwona Niemczewska from Poland, please take your oath.
5: W imieniu wszystkich ekspertów obiecuję, że będziemy pełnić swoje funkcje z pełną bezstronnością, szanując i przestrzegając kodeksu etyki i postępowania, regulaminu zawodów oraz wartości WorldSkills, uczciwości, sprawiedliwości i przejrzystości.A wszystko to w duchu WorldSkills. Oath taker Iwona Niemczewska.
1: 请第48届世界技能大赛选手代表和专家代表退场。
2: Competitors and experts, you may now exit the stage.
1: 女士们、先生们，请起立，升世界技能组织会旗，奏世界技能组织会歌。
2: Ladies and gentlemen, all rise for the WorldSkills flag and anthem.